dumotwe na urade ka kire iron se woni omma ne ompeni mfie nyina monso akonkron bia no hwamumuye na woni omma wo kan ho no monso mo asofudie hwamumuye na woni anu monso lewi abusuakuo woje abusuakuo no fo wonka ho bra na womwa wo somo na nso woni omma wo kan ho no na monso adanse entumadan no anim na wonkura wadwuma no mu bi wonye ntumadan no ho adwuma nyina na kronkron bia niema ne aforobochia no honko na wonpini na woni mu nyina nso anwu na wonka wo ho na wonkura hye ntumadan no ho adwuma no mu nye ntumadan no ho adwuma nyina na woni pabofro bia memo na monhwe kronkron bia no ho adwuma no ne aforobochia no ho adwuma no na bufuhye bia ma Israelfo no so bio na me de hye mafa mu nuanom lewifo afri Israelfo no mu ama mo sa akyede a wode ama Awurade sɛ wɔnyɛ ahyia ntomadan no ho som adwuma no na wo ne wo ma a wɔka wo ho no nhwɛ mu asɔfodie no afɔrebɔkyia no ho nsɛm nyinaa mu ne ntwamutam no mu deɛ no mfa nsom mede mu asɔfodie no mama mo sɛ akyɛdeɛ som adwuma na obi fufuo biaa wɔpinkyɛ no wɔnku no na Awurade kasa kyerɛ Aaron sɛ mede hye mede mema so adeɛ so hwɛ mema wo Israelfo akronkronneɛ nyinaa mede ba ma wo ne wo mma sɛ daa kyɛfa akronkronneɛ mu ade kronkron a ɛfiri ogya no mu a ɛnyɛ wo deɛ nie wɔayɛyɛdeɛ biara wɔde ba wɔaduane afɔdeɛ biara ne wɔn bɔne ho afɔdeɛ biara ne wɔn asodeɛ ho afɔdeɛ biara wɔde brɛ me nyɛ akronkronneɛ mu ade kronkron ma wo ne wo ma no di no faako a ɛhɔ yɛ kronkron paa mɛma nyinaa ni bi ɛnyɛ wo ade kronkron na wei nso nya wo deɛ wɔayɛ yɛ deɛ mu ma soa deɛ Israelfo ohim afɔdeɛ nyinaa wɔde ama wo ne wo ma mɛma ne wo mama a wɔka ho sɛ daa kyɛfa obiara ne ho tie wo fie mu ni bi ɛngo foforɔ mu deɛ yɛ koraa ne nyinaa ne nsa foforɔ ne awio mu deɛ yɛ koraa ne nyinaa ɛmu adi kan a wɔde ma Awurade no wo na wɔde